0: No to dobrze. Dzisiaj przyjechał już, jest z powrotem do Aurii, nasz przyjaciel z projektu Enklawa Polska w Brazylii, Mikołaj, ale dzisiaj nie przyjdzie na program, bo zmęczony od jazdy, bo to jest prawie 14 tysięcy kilometrów, 15 z Polski do Aurii, to zmęczony, ale może pan Arlindo przyleci później, dobra? Ale na przyszłą sobotę oni będą tutaj na Radiu Polska, dobrze? To dziękujemy Lourdes Starta, słucha ten program. I Józef Kryński z Polski, dzień dobry, rodacy z Polski, pozdrowienia od Polaków z Aurii dla Polaków z całej Polski, z całego świata, gdzie Polacy się znajdują. To wszystkiego dobrego i chcę ci mówić, Józef, że dzisiaj przyjechał do Aurii. On już był tu dwa, trzy razy, był po miesiącu w Aurii, Mikołaj Rędziszak, gdzie mamy taki projekt Enklawa Polska w Brazylii, gdzie pracujemy razem. To na przyszłą sobotę on będzie na tym programie. Tak by pan chciał go słuchać na przyszłą sobotę, to będziemy tutaj, dobra? I też dziękujemy Lourdes Startas. Porfílio Marcos, que ontem estava de aniversário, então já foi o estolado para ele também, tá? E no Toteras, Silvino, musimos agradecer piękna música dla tych naszych najstarszych słuchaczy, gdzie słuchają program Moment Polski na Radio Polska. To mamy naszego przyjaciela Kazimierz Parciński, tak? Wszystkiego dobrego ci, szczęścia, zdrowia, też na Floreczka, tam na Bajkora, Floreczek Tonkiel, tak? I też Henryki Oliwiecki z Linia Bajkona. I jak ktoś jeszcze ma więcej jak 90 lat, to zadzwońcie tutaj do nas, to będziecie wygłoszone na tym programie Moment Polski, dobra? To najpierw zawsze będziemy grali muzykę dla tych naszych słuchaczy, najstarszych, którzy mają już więcej jak 90 lat życia. To wam wszystkiego dobrego, szczęścia, niech Bóg was błogosławi zawsze, będzie w waszych dziejach, w waszych sercach. No to Sylwino, grajcie.
1: To zagram im walsinie takie dobre.
0: No to dalej go kaczory na wodę.

0: No to dobrze, takie buty. Mamy więcej słuchaczy, którzy słuchają ten program. Moja siostra Terezyna Skibiński tam na municypiu Wiadu, to jest Tereska, nie ma pieska i nie złapała. Jakby duża butika by dobre, to mnie zadzwoń tutaj, to pojadę tam, później sobie zrobię takie gorzałkę z żabutika wam, to dobra, później gorzałka, gdzie żabutika, bo się nakładzie.
1: No tak.
0: Aby da się oblizywać, tak się pije, nie? Ale mniarkę trzeba mieć, bo nie, to przywali Polaka, gdzie z burty. Później będzie wzywał, matko, nie opuszczaj pijaka, to za późno będzie. Nie, ksiądz Czesław zawsze mówi, że pijak to najlepszy katolik. Już mówiłem to, ale powiem się znów, bo szedł pijak z karczmi, zwalił się z baranki takiego 3 metrów wysokości w pszenicę i grzebał się, nie mógł wyjść na drogę, nie? I wziął śpiewać, matko, nie opuszczaj pijaka i śpiewa, nie? Wie, pijak, ty się potrzebny. No to dobra. To jest Antonio Czacewski, Lauro Popkiewicz, tam na linii Bajkorata, jest, słucha ten program, to Lauro. On jutro pewnie na festę pójdzie sobie tam, nie paneczek, tak Lauro? Abyś tak pomalu i powoli z gorzałku, dobra? Też słucha ten program Carlos Albida Skowroński, szwagier Sylwina, nie? I też rodzina Maj, linia Rio Ligero Gaurama, Afonso Fitz, to wam dziękujemy za audycję tego programu. Mas antes da música, ainda vamos fazer mais uma vez o convite para a festa no dia 6 de setembro, no amanhã, mas assim no próximo sábado, domingo, ali na comunidade José do Patrocínio Lajado Leão. Ah. É, antigamente chamavam de Saracura, ainda é muito chão de Saracura, mas é José do Patrocínio Lajado Leão. É pertinho da 3 km de Áurea. A gente convida ali para todos ajudar a nossa comunidade, para a gente ser recuperado do assalto ali, porque não foi fácil. Vai ter missa às 10h30, às 8h começa a venda do churrasco, missa às 10h30. Meio-dia, aquele suculento churrasco, né, Silvino? De lamber o bigode. Depois, à tarde, bingo, vai ter bingo, tá? E depois do bingo, daí um baileco ali, um baile com o grupo Auriense. Eles vão tocar ali, que eles também estão estruturados, agora tem mais componentes no grupo. Tá? Então, todos estão convidados. Para quem quiser adquirir ficha de churrasco, pode procurar com o presidente Osmar Gavenda, ou ali no bar do Tonho e do João, ou também comigo, tá? E tem ingressos ali para churrasco. O churrasco é 2,5 kg, R$ 125. Dobre? Não estou dobre. Nossa, lindo. Este um já que... Zagrać, czy już wszystkie zagrałeś?
2: Wiesz.
0: Się wspomnij, Możakie, ale chyba mówię. Takie kupę mam tutaj o papierów, co grał, nie? Pewnie jakie 300, pewnie więcej, nie?
1: A w gajcie to druga taka sama kupa, nie?
0: Jest tam naukładana gajta duża, to naukładane tam, nie? Tych piosenków.
2: Ona ma wszystkie.
0: No to grajcie.

0: Co? No chyba teraz robimy rząd i pójdziemy stąd, dobra? To Sylwinu mów, co?
1: Ну, а врач тоже сказал, на скута до программа, а ты сам до Сидевски зе, ботади до Сильвин.
0: Хенек.
2: Муйту ботади, а те просимо саба до Сидевски зе.
0: Jelike. No to bardzo Wam dziękujemy za audycję tego programu Moment Polski na Radio Polska Zauri. Zapraszamy Was na przyszłą sobotę o tej samej godzinie słuchać ten program Moment Polski. To życzę Wam wszystkiego dobrego, dobrej niedzieli i też ostatniej soboty sierpnia, tak? I Wam wszystkiego dobrego i do widzenia.
1: Sylwino jeszcze...
0: No, to może być.